0: Od Vilnius. Dziękuję.
1: Artwa.
0: Krivolak.
1: Champagne.
0: Anzakuj.
2: The Kingdom of Bulgaria.